0: vysílání. Fajn. Neřiš playlist, žij léto.
1: It's just so hot.
0: Fajn.
2: Fajn.
0: Vždycky ho